0: dara jada dekhnu bhai nara hoy karale bare ko
1: Jesu
0: ban rodai na paro karmai roko hare ko ke bhanu huncha sandeyo man runcha karmai roko hare ko
1: nai bihar ma aaye sabai jana aau ei lasta bihar ma bhavishya kya
2: ba kya mailai